0: Michael Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Violet je zakon.